0: la operación en 7, ¿me confirma posición?
1: Se mantenga a nivel de vuelo 230, contacte Centro México, 123, decimal 9.
2: 230, presentamos unos...
0: Derecha, pista 2-9 derecha y alfa 1-5, manténganse 2-9 izquierda. Correcto. Vamos a las pistas más temprano. Muy bien. Hola, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1832, 1